zna, że dalsza papot je domą. Ja słyszym te gricze, ta wieter i ptycze, ty pan słyszysz glasą.